Mili zvuci grade moj, dar svitlosti zadre moj. Na probi broda kamenoga, na kormilu

ja mali, a mati stara od truda. Branala je mene i kofu verdure. Uza nas vonjaju gospoje kaj turte pune špeci i batu kaj potkovani angiru škrpetan od kukudrilove kože.